kabo no kore izwe kameme kayo kamo igie kayo waku uge waku na wole waku tukawa mokre na gado nariu negu utomachiru ito makiria netule da kwewa odu owode kana ona mateta kumakuliwe negu mateta maku marubo yo oreo tuwale liku hito kira email feedback at mediamax.com

Wigin ne wogereirwo ugakindirwo hinya maitaba na makiria arahuka caicamuka kwihangara humbuka otabarira ni nyongerere hinya maitaba na makiria arahuka na gatonye wa mbugwe.